jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chci

0: Одно життё – это целый свет, и часом, каб выратовать гэты свет, треба мець мужнасць и поставить под погрозу власное життё. Менавіта так зрабілі Браніслаў і Уладзіслава Пагажэльскія з Падаляшча, якія падчас Другой сусветнай вайны схавалі яўрэя, што ўцёк з беластоцкага гета. Праз больш чым 80 гадоў іх учынак атрымаў міжнароднае прызнанне. Сям'я Пагажэльскіх пасмяротна ўшанавана медалём праведнікаў народа ў свету. Паводле Барбары Леанцюк, у сям'і заўсёды памяталі пра гісторыю Шмуля Гербера.
1: Potwierdzeniem tego może być decyzja, którą podjęli przyjmując pod swój dach Szmula Garbera w sytuacji wymagającej odwagi i determinacji. Historia ta była żywa w naszej rodzinie i Szmulko często powracał we wspomnieniach mojej mamy i jej licznego rodzeństwa. A że od tego czasu minęło przeszło 80 lat, moje pokolenie znało ją już tylko szczątkowo. A nasze dzieci co najwyżej mogły potwierdzić hasłowo mój pradziadek ukrywał Żyda w czasie II wojny światowej. Wszystko odżyło na nowo za sprawą tajemniczego listu z Kanady, który nadszedł w lutym 2020 roku. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę miał okazję się z wami skontaktować. Trudno mi znaleźć odpowiednie słowa, by wyrazić uczucia wobec osób, których zmarły ojciec był tak mocno obecny w moim życiu od najmłodszych lat. Bolesław to imię, które słyszałem częściej niż możecie się spodziewać i o którym mój ojciec opowiadał mi wiele historii. Zwykłe dziękuję jest chyba nieodpowiednie. Powiedzieć, jak jestem wdzięczny, również wydaje się niewystarczające. Kiedy myślę o waszym ojcu, nabieram przekonania i wiary, że mogą być troskliwi, hojni i prawi ludzie nawet w najbardziej przerażających czasach. W imieniu całej rodziny wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dobry dzień.

0: Та у широкій перспективі,
1: каже, былий амбасадор Ізраїлю у Польщі Гєрші Зоар, який підкреслив, що навіть складане шматкультурне минуле регіону попливало на те, що серед польських правідників народів світу так шмат людей з гэтых територій.
0: Приближуєм то собі, повертаючись по вілу латах, коли не бувам. Jestem w Polsce, ale nie w tej historii, nie w Białymstoku, że mieszkali tutaj Polacy, Żydzi, Niemcy, Rosjanie, Białorusi, Litwini, Ukraińcy, Tatarzy, Roma, kto nie. To jest też bardzo ważne getto białostockie. Ja to wszystko wchłaniałem, dlatego, bo rodzina ocalonego, zabudowa, została naturalnie przez Niemców przeniesiona do getta w Białymstoku, w którym Białymstoku, który w 1939 mieszkało około 100 tysięcy mieszkańców, z tego 50% etnicznej grupy Żydów. Jako update z Yad Vashem, że tak, na rok 2024 zostało uznanych dotychczas 29 tysięcy sprawiedliwych, z tego na rok 2024 7318 Polaków. Drugim będą Holendrzy, ponad 6 tysięcy. Po nich, żeby uniknąć obojętności i ocalać dusze żydowskie, była Francja i Ukraina. Po Polsce i Holandii, to jest Francja i Ukraina, w sumie cirka 29 tysięcy. I naturalnie to się bardzo łączy, sam akt, że po dziś dzień Yad Vashem zajmuje się uznawaniem, ale znalezieniem dokumentów. Po tylu latach, to jest trzecie, czwarte pokolenie, już bardzo skomplikowane, nie Yad Vashem nie da za przegraną.
1: Приклад пахажельських, які в самі небезпечні часи вибрали допомогти іншому чоловіку, набуває особливе значення сьогодні. Про це говорив президент Білостока Тадеуш Трускаляски, який звернув увагу, що пам'ять про такі історії допомагає будувати повагу між людьми і народами і у наші часи.
2: Мілость між народами не є загарантована. Вона мусить бути пілегнована, мусить бути показувана добрі приклади, а врешті противні złe zwalczane. Dzisiaj też jesteśmy świadkami różnego rodzaju negatywnych postaw, dlatego też wśród młodzieży, wśród tych wszystkich, którzy nie znają może tamtej historii, którzy oczywiście tutaj nikt z nas nie pamięta II wojny światowej, ale dla nas ta historia jest żywa w przekazach naszych rodziców, jest żywa w przekazach książek, filmów, ale przede wszystkim jest żywa dla nas, dla ludzi wrażliwych na dobro, ale też wrażliwych na zło.
1: Кольки ще історії мужності залишаються нерозказаними. Час уручення медаля Пахажельським подляшський воєвода Яцек Бжазовський нагадав, що у Подляші відомі праведники народу світу. Але многі імена людей, які в годи війни допомагали євреям, дагатель залишаються невідомими. Їх пошук і заховання пам'яті – одна з важніших задач на сьогодні.
3: Państwo Bolesław i Władysława Pogorzelscy dołączają dziś do panteonu grona sprawiedliwych z naszego regionu. Wspominać ich będziemy obok takich postaci jak Stanisław i Władysława Krysiewiczowie, zwani bestialsko zamordowani za ukrywanie ósemki Żydów, jak Antoni Bochenko z Podkorycina, który ocalił 4 osoby, a po wojnie został zakatowany przez ubezpiekę. Z relacji z jednego z ocalonych przez niego wynika, że równie ważne jak schronienie i żywność były słowa wsparcia i otuchy, które przynosił ich wybawiciel. Szanowni Państwo, tysiące bohaterów, z których część została uhonorowana, ale byli przecież i są tacy, o których postawienie było przecież komu zaświadczyć.
4: Bronisław i Władysława Pachażelskie żyli w wiosce Rastolty koło Zabludowa. Podczas wojny oni schowali Szmula Harbiera, jaki uciek z białostockiego getta przed jego likwidacją. Nie gledziaczy na pogrozu śmierci dla siebie i swoich dzieci, oni nie wydali jego. Pośla wojny Harbier jeszcze koło goda żył u siemi Pachażelskich, a później emigrował u Kanadu. Mienawita jego wspominy przed adzienia synu dopomagli zachować tę historię i przywiali do pośmiertnego uszanowania siemi Pachażelskich.

Czas od czasu trzeba wykluczyć mikrofon nawet w efiry. Z uwagi na to już to hałas nie wytrzymuje. A no, dozwolcie, że ja już taki zakończę ty prognoz nadworia. Zautra u naszym Pamierzy w oblacznam z krótkoczasowymi deszczami. A temperatura powietra na Białostoczynie, Radzińszczynie i Bielaściejszczynie od 26 do 31 gradusów. Słuchajem dalej Dnia z Racjaj i hurta Krama.

0: Почали мы уже третью годину дня с рацией. Вітаю всіх вельми сердечно. У этой године, апрача того, что послухаем материала, у які я подрыхтовала Вольга Сямашка, запрошу вас так само на афішу Анны Шайковской и политхит Витала Циганкова. А починаем от темы важной, особливо, что этой ночью у Польши, во Всходней Польши, знов треба було слухати сирен. Інша причина тих же сирен буде у Білостоку. Коли 1 жнівня у Білостоку, а 17-й ви почуєте сирени, де ще із голосом, це буде не небезпека, а перевірка нової системи попереджування. У Подразьким воєводстві модернізують систему оповіщання жихароў. Старі прилади заміняють сучасними, які зможуть не тільки подавати сигнал, але й передавати голосові повідомлення. Про хат робот на прес-конференції 30 липня повідомив Подразьский воєвода Jacek Brzozowski.
1: В województwie podlaskim до кінця 2027 року реалізуємо дуже важливий рządowy program зв'язаний з будуванням безпечення oraz охорону людності poprzez modernizację systemu ostrzegania i alarmowania. Така є назва цього programu. Ten program zakłada wymianę na nowoczesne syren alarmowych. Jeżeli chodzi o miasto Białystok, jesteśmy w trakcie finalizowania realizacji tego zadania. W sumie wymienionych zostanie 35 nowoczesnych syren alarmowych. Dotychczas wymieniliśmy ich 26. Mówię o nowoczesnych, to znaczy takich, które pozwalają nie tylko na sygnał głosowy, ale także sygnał dźwiękowy i sygnał głosowy. To, co dla mnie bardzo ważne, ten program składa się z kilku komponentów. Pierwszy to, tak jak powiedziałem, wymiana na terenie województwa podlaskiego w sumie 50 syren alarmowych. Do tego dochodzi budowa nowoczesnego systemu łączności, który będzie spójny i kompatybilny i połączy wojewodę, wszystkie służby oraz jednostki samorządu terytorialnego na naszym terenie. Ale to, co ważne w tym systemie, jest to, że on także działa poza tym takim, powiedziałbym, tradycyjnie istniejącym systemem łączności. Więc kiedy przestaje ten tradycyjny system łączności działać, ten, który budujemy w naszym regionie, będzie także działał, dając bezpieczeństwo i możliwość szybkiego reagowania służbom, ale także docierania z informacją do opinii publicznej. No i tym trzecim elementem, także bardzo istotnym tego całego systemu, jest budowanie masztów. One powstaną w 4 powiatach w naszym regionie.
2: Podczas konferencji prezydent Białostoku Tadeusz Truskalaski podkreślił, że город powinien być gotowy do tego, aby mieć taką systemę. И нагадал про опошние подеи, коли поветренная погроза закранула и польскую простору.
3: В województве подлазским есть 376 сирен алармовых, с чего понад 1/4, чили 99, знайдуе się в Białymstoku. Так, как powiedział пан воевода, 26 плюс 9 то 35, бо те 9 будет вымененных в наступном году. 36 уже стало вымененных и zostanie около 1/4, 28 z tych syren starego typu. Te nowe syreny są o tyle ważne, ponieważ mogą nadawać sygnał dźwiękowy, który jest bardzo słyszalny, ale również sygnał głosowy. Będą one przetestowane przy okazji, no już za 2 dni, 1 sierpnia będą włączone syreny o godzinie 17 w godzinie W, ale niedawno mieliśmy właśnie okazję sprawdzenia tego systemu, czy wszystko działa. Jak ważny jest temat ostrzegania, mogliśmy się nawet przekonać ostatniej nocy. Oczywiście nie mówię tutaj tylko o mieście Lwów, które zostało zaatakowane bardzo mocno przez Rosję, ale również jedno z tych urządzeń, dron czy inne, leciało w naszą przestrzeń powietrzną i tam też te syreny zostały uruchomione. W związku z tym musimy być właśnie gotowi na to, żeby mieć system, ale też, żeby mieszkańcy mogli umieć odczytywać te sygnały, dlatego też właśnie są próbne alarmy, są informacje. Oczywiście Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma możliwość dotarcia do każdego.
0: Жыхараў Беластока просяць не палохацца, калі 1 жніўня о 17 гадзіне яны пачуюць гукі сірэн. У гэты час будзе, па-першае, адзначацца дата выбуху warszawskie powstanie, ale odbudzie się tak samo wypróbowanie nowej systemy papierowania. Modernizacja systemu w Podlaskim województwie kosztuje 8,5 miliona złotych. Środki na projekt pochodzą z europejskiego finansowania.

Pod Rasonami zatrzymali udzielnika sztogadowego zlotu. Ambasada Polszczy w Mińsku czasowa przypyniaje prijom zajał na afarmlenie i podążenie karty Palaka. Takija, gdy inszyja na winy rychtuje Anżelika Lalkowskaja i kap ich wam pieradać, paczakaje jeszcze 5 chwilin, bo już opraz 5 chwilin będzie 18 godzina u Polszczy i 19 u Białorusi.

są kobiety. Pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe,